de ten, con presidenta tago la la ansa bego kai, hoga na iskene, hoga na ilese, yebe ya ya teo, koya ego soga tada yo se.